0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat.
8: Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
3: Po reklamie.

0: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz jest autorem muzyki. Poszukiwany, poszukiwana prezydent, prezydentka miasta Krakowa. No pewne rozstrzygnięcia pierwsze już mamy, a mamy poniedziałek...
1: Ale nie wszystkie, tak ale jest. Nie wszystkie.
0: A mamy poniedziałek 28 września, 6.30, czas na pierwsze poradnie fakty, które ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry. Dziś tematem numer jeden będą oficjalne już wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie i fakt, że będzie druga tura. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze. We wczorajszym głosowaniu uzyskali odpowiednio 36,38% oraz 29,91%. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych Łukasz Gibała w wywiadzie dla Polsat News i RMF FM mówił, że liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
2: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak jak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
3: No dobrze, ale będzie to walka o wyborców także innych kandydatów. Jest jakiś sposób na przekonanie ich do swoich racji?
2: Sposób jest prosty. Rozmawiać z ludźmi, mówić, że jest szansa na to, żeby Kraków był inaczej zarządzany, żeby było mniej kolesiostwa, mniej partyjniactwa, żeby było racjonalnie wydawane pieniądze.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Sołtysa. Monika Piątkowska zapewniała z kolei w rozmowie z Pawłem Koniecznym, że cieszy ją uzyskany wynik.
4: Jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
5: A czy spodziewała się pani właśnie takiego wyniku?
4: Walczyłam niezwykle zacięcie o drugą turę. Przypominam, że kilka tygodni temu miałam czwarte miejsce w sondażach. Dzisiaj jest to druga tura, drugie miejsce.
1: Komplet wyników mamy na rmf24.pl. Do kraju wróciła reprezentacja siatkarzy. Złotych medalistów Mistrzostw Europy na lotnisku Chopina w Warszawie witały setki fanów.
6: No bardzo dobrze grał Semeniuk w finale. Fornal, szkoda, że nie dostał nagrody indywidualnej. Leon, bardzo dobry zespół i się świetnie spisali.
7: Też jest chyba ważna umiejętność trenera, żeby tych nowych zawodników do kadry prowadzić, bo wszystko funkcjonowało naprawdę znakomicie.
8: No tak, tak jak powiedziałeś, no też nie bez powodu trener dostał nagrodę na Mistrzostwach Europy najlepszego trenera Dream Teamu, bo jest, myślę, odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Naprawdę potrafi z każdego z nas wycisnąć maksa.
1: O Nikoli Grbiciu mówił w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem przyjmujący kadry Kamil Semeniuk.
0: A my z kolejnymi faktami wrócimy do was za niecałe pół godziny. O 7:00 słyszymy się ponownie z Grzegorzem Jasińskim. Teraz zerkamy do pogody. Dzień się skraca i to oznacza, że jakoś tak teraz mamy oficjalnie wschód słońca nad naszym pięknym krajem. Gdzie to słońce na rano zobaczymy? W centrum i na południu kraju na pewno. W centrum może być z tym słońcem trochę problemu ze względu na poranne mgły. A początek dnia jest naprawdę pogodny, choć chłodny. 8 stopni w Suwałkach, 9, 10 w rejonie Warszawy, 12 stopni w Szczecinie, dziś do 24 stopni. Czas na śniadanie.

271 dzień roku, 28 września i poniedziałek, ostatni poniedziałek września, jesień. Weszłam, mam nadzieję, nam już w poranny krwiobieg, ale słodkie przypomnienie lata znalazłem jeszcze w kalendarzu świąt nietypowych, ponieważ dzisiaj Światowy Dzień Jabłka mamy. Takie ciasto z jabłkami. To byłoby coś. Muszę w domu chyba poprosić albo poprosić i potem zasłużyć. Ale żeby zasłużyć na dobry poranek, to postaram się dla Państwa przygotować po prostu najlepsze śniadanie mistrzów, jakie potrafię. Do 9.30 jesteśmy razem, a z nami najpiękniejsza muzyka filmowa i tematy serialowe. Bardzo dobre, jak choćby ten z Gry o Tron.

0: 3 przed 7. Te trzy tematy będą dziś ważne.
1: A zaczynamy ten dzień od święta z przymrużeniem oka i nie chodzi o Światowy Dzień Jabłka, tylko o dzień wymyślony kiedyś przez pomarańczową alternatywę, a to Dzień Tajniaka. Dzisiaj każda rozmowa może być dla was tajną misją, każdy szept może budzić podejrzenia, a zaproszenie od szefa na rozmowę można potraktować jak... Nie, może nie traktujcie go jak przesłuchanie, może przyjmijmy dobrą wolę szefa. Jedno jest pewne, cokolwiek dziś usłyszycie, zobaczycie albo przypadkiem podsłuchacie, proszę zachowajcie zimną krew i proszę niczego nie ujawniać, przynajmniej oficjalnie. Po drugie, rok akademicki zaczyna się w tym tygodniu, na uczelnie wracają studenci, razem z nimi życie studenckie, energia, kolejki do dziekanatów, w miastach akademickich zrobi się gwarno, w tramwajach i autobusach będzie tłoczno, na drogach trzeba będzie sobie doliczyć kilka minut do porannej podróży studenckiemu c'est la vie. W tym tygodniu będziemy się bacznie w Śniadaniu Mistrzów przyglądać, obiecuję. Po trzecie, ważne dzisiaj wieści będziemy mieli dla was związane z Dniem Muzyki Filmowej, do którego został niecały miesiąc. To święto, przypominam, nasze wspólne. 27 października dzisiaj będziemy ujawniać na razie tajne wieści, co dla was szykujemy. O 10 w faktach. Pierwszy pakiet odtajnionych informacji.
0: 3 przed 7 w RMF Classic.
1: Studenckiemu c'est la vie mówimy dzień dobry, bonjour i mamy innego rodzaju muzyczne c'est la vie od Andrzeja Zauchy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący, wcale nie tak odległy świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Filmowe tematy na pierwszym planie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Zapraszamy do kin. Od 2 października Verity, coraz większy mrok. Film zrealizowany na podstawie powieści Colin Hoover. To opowieść z wyraźnym thrillerowym zacięciem. Film i książka opowiada o znanej pisarce Verity w tej roli Anne Hathaway. To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji, o manipulacji. Historia, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. Na ekranie oprócz Anne Hathaway, Dakota Johnson. Zwiastun i więcej informacji o tej produkcji znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Polecamy. Agazarian, Second Time Around Tour. Trasa koncertowa i zaproszenie do świata muzyki. Jazzowego, szlachetnego, hipnotyzującego. Artystka podzieli się na żywo materiałem ze swojej najnowszej płyty, nagranej w Los Angeles, ze znakomitymi muzykami, których zaraz nam przedstawi.
2: To są wybitni muzycy. Darek Oleszkiewicz, który jest już od kilkudziesięciu lat w Stanach. On gra z plejadą wielkich muzyków, od Brada Meldała, poprzez Pata Metheny'ego, z którym koncertował, no, długo by wymieniać. Larry Kunz, gitarzysta, też wspaniały. No jest to półka właśnie Pata Metheny'ego i tak dalej, z tym, że no, nie każdy jest tak rozpoznawalny na całym świecie. On grał z Natalie Cole. Też miał okazję grać z Dianą Krall, ale też z wieloma innymi wspaniałymi muzykami i wokalistami, wokalistkami. A Muniungo Jackson, 75 lat, jest w świetnej formie. Dopiero co latem skończył trasę ze Stevie Wonderem.
1: Taki właśnie skład rusza w trasę. Pierwszy koncert 22 października w Białymstoku. Szczegóły na naszej stronie.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Muzyka Jamesa Hornera to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Titanic. Za 3 minuty 10, o 10 najważniejsze fakty, które przyniesie Grzegorz Jasiński w faktach między innymi. Fakty istotne dla muzyki filmowej.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: To jest RMF Classic, jest punktualnie 10:00, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
5: W ciągu najbliższych dni Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania przez polskie samoloty i śmigłowce do obiektów wlatujących do nas z kierunku Rosji.
6: Zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem, czyli identyfikację wizualną, na tak zwaną identyfikację pozytywną.
5: Ogłosił przed chwilą w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Dęblinie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Oznacza to, że pilotowi albo dowódcy operacyjnemu do podjęcia decyzji o strzale wystarczy odczyt radaru.
6: Nie możemy być bezczynni, jeżeli chodzi o kwestie zagrożenia, a zagrożeń, wszystko na to wskazuje, będzie tylko więcej.
5: Mówił wiceminister podczas podpisania umowy na serwisowanie silników do naszych nowych amerykańskich śmigłowców typu Apache. Do Polski dotarło już 8 z nich, reszta ma dotrzeć w latach 2028-32. Dwa pojemniki z nieznaną substancją i wystające kable. Tak wygląda instalacja, którą ktoś podłożył pod przyłącze gazowe jednej z firm w Elblągu.
7: Chodzi o dwie 5-litrowe butle po wodzie, w których jest żółta ciecz przypominająca benzynę. Na dnie zatopione są baterie, z których na zewnątrz wystają kable. Wszystko leży przy przyłączu gazowym jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu. Firma ta zajmuje się elektroinstalacjami. Na miejscu są strażacy i policjanci. Budynek został ewakuowany. Służby czekają jeszcze na przyjazd grupy minersko-pirotechnicznej, aby stwierdzić, czy to próba wywołania fałszywego alarmu, czy faktyczne zagrożenie.
5: Informuje nasz reporter Piotr Bułakowski. Uwaga kierowcy, dwie ciężarówki i auto osobowe zderzyły się na Krajowej 50 koło Żerardowa na Mazowszu. Jedna osoba odniosła niegroźne obrażenia, ale po wypadku trasa od autostrady A2 w stronę Mszczonowa jest całkowicie zablokowana. Są problemy, by w tym miejscu wprowadzić ruch wahadłowy, dlatego policja apeluje, by wcześniej wybierać drogi alternatywne. Aż 18 razy interweniowali w weekend tatrzańscy ratownicy. Piękna pogoda spowodowała, że turyści wyruszyli na górskie szlaki. Niestety nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które tam panują.
8: Najwięcej wypadków było w sobotę, kiedy niemal w jednym czasie ratownicy TOPR musieli interweniować w 4 różnych miejscach. Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. W tym samym czasie okazało się, że mimo prawdziwie zimowych warunków, turystka weszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod przełęczą szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia spadła około 50 metrów i trzeba było ewakuować ją śmigłowcem. Także słowaccy ratownicy pomagali polskim turystom, a właściwie turystkom, z którymi rodzina utraciła kontakt. Okazało się, że postanowiły biwakować w lesie.
5: Podsumowywał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
9: Dzień muzyki filmowej w RMF Classic.
5: Rozpoczynamy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który będziemy świętować 27 października. Z tej okazji właśnie teraz rusza druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover. Każdy ze słuchaczy RMF Classic może wykonać cover wybranej muzyki filmowej. Nagranie należy opublikować na swych mediach społecznościowych, odznaczyć profil RMF Classic oraz dodać odpowiednie hashtagi. Przewodnicząca jury, wybitna wokalistka Kaja, ma dla chętnych ważną radę.
10: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
5: Na zwycięzców konkursu czekają vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych do wykorzystania na filmową podróż marzeń. Wszystkie szczegóły są w naszych social mediach i na rmfclassic.pl.

Polska w zasięgu wyżu z nad Rosji. Ciśnienie będzie spadać w południe. W Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Poniedziałek pogodny, ale... Zawsze jest jakieś ale. Na północy i północnym zachodzie trochę więcej zachmurzeń. Maksymalnie dziś 24 stopnie. Termometry pokażą na zachodzie. 4 minuty po 10:00, poniedziałek z najpiękniejszą muzyką filmową, nie taki straszny. Już niebawem muzyka z filmu Spirited Away w Krainie Bogów i Człowiek z Żelaza, także na ścieżce dźwiękowej teraz marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine.

11 minut po 10, Joe Hisaishi i muzyka z filmu Spirited Away w krainie bogów, a w krainie RMF Classic, tak, muzyka płynie, najpiękniejsza muzyka filmowa, poniedziałek, no nic z tym nie zrobimy, ale możemy muzyką się otoczyć. Poniedziałek pogodnie się zapowiada, rumieńców nabiera. Dziś kartka z kalendarza podpowiada, że Światowy Dzień Jabłka mamy, więc nieco zmieniając sens popularnego stwierdzenia, niedaleko pada jabłko od jabłoni, powiem tak, nie oddalajcie się za daleko od RMF Classic, bo za chwilę świat lalki otwieramy z nagrodami i fajnym pytaniem konkursowym na dziś. Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Majdan, dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Janie, skarpeta na pieniądze
9: się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Po reklamie.

0: czyli Gonzales i Advantage Points, 10:30, a my otwieramy świat Warszawy końca XIX wieku.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Od poniedziałku do piątku celebrujemy wszystko, co dzieje się wokół powieści Bolesława Prusa, powieści Lalka. Rozmawiamy o serialu, o nadchodzącej premierze filmowej, o bohaterach, których stworzył Prus i o samym Prusie również. Na ten świat Warszawy końca XIX wieku patrzymy ze współczesnej perspektywy, więc i pytania konkursowe, które wam od poniedziałku do piątku zadajemy, są dość nietypowe. A dzisiejsze jest następujące. Izabela Łęcka, dziś ona, w centrum naszej uwagi, żyła w świecie pozorów i estetycznych zachwytów. Jaki więc jeden obraz, utwór muzyczny, a może film ze współczesnej kultury zachwyciłby ją dzisiaj? Odpowiedzi na to pytanie wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka konkursu Świat z lalki. Tam znajdziecie formularz, przewincie wszystko, co jest na tej podstronie, gdyż wiele ciekawostek o świecie lalki i Bolesława Prusa tam znajdziecie, a w końcu na dole jest też i pytanie konkursowe, i formularz. 1000 znaków maksymalnie. Wiem, że to mało, bo już poznaliśmy waszą wyobraźnię i fantazję, niemniej jednak czekamy. Autorka, autor najciekawszej zdaniem redakcji odpowiedzi otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści, a także koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Zapraszam, finał o 12:30.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Po reklamie.

Za 18 minut 11 do RMF Classic zapraszamy świata najpiękniejszej muzyki filmowej, a podróż muzyczną rozpoczyna teraz muzyka serialowej Lalki. To nowość na naszej antenie.

0: reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Castorama! Teoria
16: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
16: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
17: Punktualnie 13 i RMF Klasika. U nas najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
18: Ogromny pożar w centrum Białegostoku. Przy ulicy Sienkiewicza płonie blok w trakcie budowy. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów. Na miejscu są już pierwsze zastępy straży pożarnej. Łącznie ponad 600 milionów euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju otrzyma Polska w tym i w przyszłym roku, przekazał wiceszef MON Paweł Zalewski. To będzie zwrot części kosztów uzbrojenia przekazanego Ukrainie. Przed spotkaniem ministrów obrony unijnych państw Zalewski powiedział, że Polsce przypadnie m.in. 269 milionów euro z części środków, których wykorzystanie blokowały dotąd Węgry. Emmanuel Macron zaapelował, by Europa nie uległa powrotowi nacjonalizmów. Francuski prezydent mówił o tym na spotkaniu, w którym uczestniczył papież Leon XIV. Szef państwa podziękował papieżowi za wizytę we Francji. Europa suwerenna i demokratyczna, natchniona projektem pokoju i dobrobytu. Europa, która musi na nowo odnaleźć odwagę swoich założycieli. Tak, odwagę, by stać się potęgą pokoju, niezależności i demokracji, którą powinna być. Odwagę, by nie ulec wycofaniu się nienawiści do drugiego człowieka, powrotowi nacjonalizmów, które dzielą. Macron podkreślił, że w Europie zagrożenia zyskały nową skalę i wojna powróciła na kontynent.
7: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
18: Trwa festiwal Młode Horyzonty. To propozycja dla najmłodszego kinowego widza. W 48 miastach, w 59 kinach można skorzystać z nieco innych seansów.
0: Coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza.
18: Mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sienicka. Kinowa uczta potrwa do końca tygodnia. O nadejściu złotej polskiej jesieni mówią nam poznaniacy spacerujący po Parku Sołackim. Mieszkańcy nie kryją radości ze słońca i ponad 20 stopni na termometrach.
19: Mam całe kieszenie kasztanów, które mnie zaskoczyły. Proszę zobaczyć.
20: Miałam będą ludziki kasztanów. Robione w domu?
19: No, dzieci, tak. Dzieci, przekażę je dzieciom, ale tak, to mnie zaskoczyło. Ale ja jeszcze jestem głową jednak w lecie. To słoneczko rozpieszcza.
21: Trochę już tej jesieni widać w przestrzeni, że kolory się już drzew zmieniają, ale fajnie, że jest słońce, że jest jeszcze tak ciepło, bo to rzeczywiście takie ciepło jeszcze jak w ostatnich dniach lata.
18: Na jesienny spacer wybrał się nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Według prognoz ładna pogoda utrzyma się co najmniej do końca tygodnia.

0: Tę pogodę już zapowiada całkiem ładny poniedziałek. Na pewno pogodny, bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale to zachmurzenie raczej umiarkowane. Od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum i 24 stopnie maksymalnie na zachodzie.
1: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
2: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
3: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Mówi Tomasz Organek.
6: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: 10 minut po 13 w takim rytmie płynie, biegnie poniedziałek z RMF Classic. Poniedziałek bywa wyzwaniem, ale są wyzwania i wyzwania. W tej drugiej kategorii są wyzwania, które są przyjemnością, przygodą i otwierają drzwi do przygody. Słyszeliście o naszym wyzwaniu i propozycji?
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: To wyzwanie w związku z naszym Dniem Muzyki Filmowej, czyli świętem 27 października, to za niecały miesiąc. Z tej okazji rusza druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. W tym roku mamy aż 3 nagrody, vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie Kaja. Rok temu zwyciężył Max, który zaproponował swoją wersję przeboju I'm Just Ken z filmu Barbie, a nagrodę swoją wykorzystał na podróż marzeń. Z naszym zwycięzcą rozmawiał Piotr Sadowski.
2: Kiedy odbieraliście nagrodę, mówiliście, że najprawdopodobniej wykorzystacie tę nagrodę, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych. Czy to się udało, czy jednak jakiś inny cel podróży obraliście?
3: Udało się w 100%, więc pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Musisz nam pokazać w takim razie.
3: Bardzo chętnie. Także widzieliśmy Hollywood Sign, Grauman's Chinese Theater, gdzie, jeśli dobrze kojarzę, odbywają się ceremonie wręczenia Oscarów. Ten Hollywood Boulevard, więc wyprawa się oczywiście udała.
0: Pięknie spożytkowane zwycięstwo. Wy również, tak jak Max, możecie wygrać taki voucher na podróż marzeń. Nagrajcie cover dowolnego utworu filmowego w swoim stylu, w swojej wersji. Wrzućcie na swoje media społecznościowe, a w zgłoszeniu oznaczcie profil RMF Classic. Należy też dodać odpowiednie hashtagi. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, w naszych mediach społecznościowych. Najważniejsza wiadomość. Na zgłoszenia czekamy do 18 października.
1: Wejdź na scenę kina. Wykonaj swój filmowy cover w RMF Classic.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Po reklamie.

23 minuty po 13 na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, niebawem filmowa Amelia, fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu. Będą też Bridgertonowie, muzyka z serialu, teraz Toast Libiamos, Traviaty Giuseppe Verdiego, filharmonicy berlińscy, London Voices, Angela Giorgio i Roberto Alania.

0: I tak brzmi ścieżka dźwiękowa czwartego sezonu serialu Bridgertonowie, a lalka Bolesława Prusa w RMF Classic też ma swój absolutnie wyjątkowy głos. To głos Andrzeja Seweryna.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego. Wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze 4 miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa łęckich, wypił kawę i jazda. I to jest kupiec? To jest błazeństwo, mówię, nie kupiectwo. W twoim własnym życiu też zaszła ogromna zmiana. Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo, rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Paryża, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Trudno. Posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę 2 złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Wchodzę na podwórko. Oj, niedobrze. Pachnie bestia jak apteka. Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra, wszystkimi zaś rynsztokami płyną mydliny. Wołam tedy: stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni. I do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. Siedzi w kozie, mówi baba. Za cóż? O, ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji je płaci. Ładnych rzeczy dowiaduję się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy, na trzecie piętro. Wszak mam honor z panem Wokulskim, ukłonił się grzecznie. Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. Ach, tak, przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. Wirski, miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. Piękny sklep, westchnął. Z takich sklepów rodzą się kamienice, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. Zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy. Otóż powiem krótko, mamy 2 rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu, inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Co się zaś tyczy, dodał po chwili nieco zmieszany, co się zaś tyczy 90 rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu. Nie niepokój się pan, przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski, zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi eks-właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Panie, odezwałem się do rządcy, czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? Stach, to jest pan Wokulski, prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. Chodź pan, odpowiedział rządca, zrywając się z obdartego fotelu. Chodź pan, pokażę panu najosobliwszych.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowic.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Po reklamie.
12: RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robienia.

Serenada Franciszka Schuberta przy fortepianie Marej Ferreira za 11 minut 14. O 14 najważniejsze fakty w RMF Classic. Fakty przygotowuje Marlena Chudzio, a po 14 zbliżać się będzie magazyn Popkultura, który przygotowuje dla Was Katarzyna Chnat. Inspiracje, wiadomości kulturalne, rozmowy z ciekawymi artystami, to wszystko w programie. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie konkursowe, za wszystkie nadesłane na pytanie konkursowe odpowiedzi, jak zawsze wspaniałe i z fantazją pisane. Ciąg dalszy w świecie z lalki nastąpi jutro po godzinie 10. A teraz nowość na naszej antenie to będzie muzyka z filmu Totalna Magia 2. Autorem ścieżki dźwiękowej do tego tytułu jest Rupert Gregson-Williams. Totalna Magia 2. Autorem ścieżki dźwiękowej do tego tytułu jest Rupert Gregson-Williams.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Majdan, dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Cappuccino. Kafe latte.
15: Co robisz?
14: Trenuję. Zamawianie kawy McCafe za piątkę.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie.
20: Słuchacie RMF Classic, już prawie 14, a to znaczy, że czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
21: Strażakom udało się opanować pożar budynku przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku. Jak już informowaliśmy, kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów. Nasz reporter Piotr Bułakowski ustalał fakty.
22: Ogień pojawił się na dachu przebudowywanej kamienicy. Na miejscu wciąż jest kilkudziesięciu strażaków, w tym 3 drabiny mechaniczne. Jak usłyszałem od służb, pożar jest zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się. Trwa teraz jego dogaszanie. Z powodu dużego zadymienia ewakuowano pobliski budynek prokuratury. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
21: Interpol zaalarmował polskie służby o tym, że 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskiem planuje dokonać zamachu w szkole podstawowej, w której się uczył. Lokalni policjanci udaremnili te plany. O 6 weszli do domu nastolatka, mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
23: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
21: Zagraniczne służby poinformowały, że nastolatek udzielał się na forach internetowych o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole. W planach ataku policja powiadomiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na dane wywiadowcze.
24: Musimy zachować czujność,
21: ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja Rosja planuje kolejne akty sabotażu na nasze demokracje, by podzielić nasze społeczeństwo, zastraszyć je, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie, podkreślała szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem unijnych ministrów obrony. Ponad 200 przedmiotów pochodzących ze słynnego studia animacji Aardman sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie budziły figurki Wallace'a i Gromita, które podbiły serca telewizów w kilku kultowych filmach, przypomina nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
0: Figurka Wallace'a w zielonym bezrękawniku, czerwonym krawacie i brązowych spodniach została sprzedana za zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy funtów. Z kolei figurkę psa Gromita, stojącego na czterech łapach, wylicytowano za ponad 31 tysięcy. Aukcja, zorganizowana z okazji 50-lecia studia animacji, zebrała fortunę, a jej cel jest szlachetny. Cały dochód bowiem przeznaczono na stypendia, dzięki którym kształcić się będą kolejne pokolenia animatorów.
21: Trzymamy kciuki, by ich twórczość okazała się równie kultowa.
20: Tak jest, a na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 15. Teraz jeszcze prognoza pogody. A dzisiaj od rana cieszymy się ładną pogodą, niebo prawie bezchmurne, bądź zachmurzenie małe, tylko na północy i północnym zachodzie okresami umiarkowane. A na termometrach maksymalnie 17 stopni na północnym wschodzie, około 20-21 w centrum i 24 stopnie na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany na północy i Przedgórzu Sudeckim, okresami porywisty, głównie południowo-wschodni i wschodni.
1: Godzina szczytów RMF Classic. Od teraz w pracy będzie już z górki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
1: Tematem wiodącym dziś, który najbardziej nas interesuje, są niepokojące wypowiedzi Władimira Putina dotyczące państw bałtyckich. Media informują o możliwej eskalacji rosyjskiej retoryki w tym temacie. Nasi dziennikarze monitorują sprawę. Więcej o tym dowiecie się z faktów RMF Classic. Ważne są też dla nas wieści drogowe. Dziś zanotowano utrudnienia na drodze ekspresowej S5. Po zderzeniu pojazdów kierowcy powinni sprawdzać aktualny komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ sytuacja na tej trasie jest zmienna. A w Tatrach znów spadł śnieg. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed trudniejszymi warunkami na wyżej położonych szlakach. Warto więc sprawdzać najnowsze komunikaty TPN-u i TOPR-u oraz odpowiednio przygotować się do wyjścia w góry. Fani kina oczekują na Lalkę, nową ekranizację powieści Bolesława Prusa. Film trafi do kin 30 września, no i jest to jedna z najważniejszych krajowych premier tej jesieni. My również oczekujemy ze zniecierpliwieniem, a więcej o tym, co w świecie kina, sztuki i literatury opowiemy dziś po 15 w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
0: Puls dnia w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Bateria na wyczerpaniu? Spokojnie, z nami odzyskasz energię.

0: Wielki przebój Michaela Jacksona na koniec tej godziny programu. Zbliża się 15, z nami jest już Marlena Chudzio. Zatem co w faktach o 15?
1: Powiemy m.in. o słowach papieża Leona XIV we Francji podczas pielgrzymki. Mówił o pokoju i o dozbrajaniu Europy.
0: Szczegół już za 2 minuty. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Po reklamie.
0: Wybiła 15, zatem czas na fakty RMF Classic. Przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: W pojemnikach z bateriami i kablami zostawionymi przed jedną z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu była substancja łatwopalna. Budynek został ewakuowany. Z nowymi faktami w tej sprawie nasz reporter Piotr Włakowski. Co ustaliłeś?
12: Służby zabezpieczyły już i zabrały 5-litrowe butle. Całość będzie teraz zbadana, czy było realne zagrożenie wybuchem. Według moich nieoficjalnych informacji monitoring zarejestrował, jak przedwczoraj rano zamaskowany mężczyzna podkłada butle pod przyłącze z gazem i następnie ucieka. W tej sprawie jeszcze nikogo nie zatrzymano.
1: Brytyjska policja antyterrorystyczna przesłuchuje 5 mężczyzn aresztowanych w pobliżu bazy wojskowej Fairford. Stacjonują tam amerykańskie samoloty atakujące Iran. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, pojawiły się nowe informacje dotyczące tożsamości zatrzymanych.
13: To obywatele Wielkiej Brytanii pochodzący z Londynu. Wciąż nie wiadomo natomiast, co planowali. Zostali aresztowani po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkanki wioski zaniepokojonej widokiem ludzi w kominiarkach. Policja może ich przetrzymywać przez 14 dni bez postawienia im formalnych zarzutów. Według ekspertów, sprawcy potencjalnego ataku mogli zostać zainspirowani przez Iran, Rosję lub prowadzących walkę z Zachodem dżihadystów. Kontrowersje wzbudza sposób zatrzymania podejrzanych. Wygląda bowiem na to, że doszło do niego nie w wyniku szeroko zakrojonej akcji policji, lecz dzięki czujności lokalnych mieszkańców.
1: Utrzymanie pokoju w Europie poprzez dozbrajanie jest iluzją, mówił papież w czasie swej pielgrzymki we Francji. Słowa Leona XIV przytoczy nasz korespondent z Francji, Marek Gładysz.
14: Papież krytykował regularne apele władz poszczególnych krajów europejskich o zwiększenie wydatków militarnych i konsekwencje, jakie te decyzje mogą mieć w sferze budżetowej. Wielu obserwatorów zauważył, że być może niektóre słowa trudno było zrozumieć, bo Leon XIV nie mówił perfekcyjnie po francusku, ale generalnie wyrażają zaskoczenie, że poruszając bardzo ważny temat utrzymania pokoju na naszym kontynencie, papież w sumie niewiele czasu poświęcił wojnie w Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji, skupił się raczej na apelach o jedność Europy i zastanawiał się, czy nie powinniśmy czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju. Według części obserwatorów miał na myśli dialog i negocjacje.
1: W ubiegłym tygodniu kilka stopni powyżej zera i śnieg padający w wyższych partiach Tatr, a dzisiaj niemal 20 stopni w Zakopanem i piękne słońce. Kto mógł, komu jeszcze zostało trochę urlopu, ten wyruszył w góry.
15: Kawałeczek spaceru już się trzeba rozwijać. zbierać.
16: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
15: Spodziewała się pani, że będzie aż tak pięknie?
17: Tak, tak, tak, ja liczyłam na to. Napisała nam szczęście i się cieszymy.
15: Babiela to chyba.
18: No raczej, na to, tak na to wygląda, że ten tydzień będzie przepięknie. Wszystkim sprzyjał.
19: Myślała się o leżakach, żeby sobie po prostu spocząć, jak trzeba odpoczywać.
15: Opalanie prawie jak w sierpniu.
20: No tak, tutaj zdecydowanie tak się czuję, ale zaraz pójdę w górę i pewnie będzie zima.
15: Babie lato nam się zrobiło.
20: No oczywiście, trzeba korzystać.
1: Z turystami na szlaku w Kuźnicach rozmawiał Maciej Pałachicki.
0: A Maral na Chłodzie wróci do nas w kolejnych faktach o 16. No właśnie, w górach śnieg, poza tym mamy piękną pogodę. Poniedziałek z prawie bezchmurnym niebem, jedynie na północy i północnym zachodzie zachmurzenie okresami umiarkowane. A na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie przez około 21 w centrum do 24 na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Jutro znów ma być pogodnie, słonecznie i ciepło.
21: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
22: Mówi Tomasz Organek.
23: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
24: Tu Kuba Badach.
25: RMF Classic, najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
21: RMF Classic.

0: Howard Shore i muzyka z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia w RMF Classic. Piękne połączenie literatury, sztuki filmowej i muzyki. I takich połączeń i odniesień dziś będzie u nas sporo, bo zaczynamy magazyn Pop Kultura.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Jest 10 minut po 15, Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam. Zatem dziś sporo propozycji literackich będę mieć dla Was. Pojawią się panowie z Piątki z Literatury i będą goście. W tej godzinie z nami już niebawem Ewa Karwan-Jastrzębska, autorka książki Tryptyk z pigmentu i krwi. To jest opowieść trochę o świecie sztuki, w którym to świecie każdy detal może stać się tropem. Więc czeka nas rozmowa o sztuce, o tajemnicach i o tym, dlaczego niektóre historie, podobnie jak obrazy, potrzebują czasu, by odkryć wszystkie swoje znaczenie. W dalszej części programu połączymy się z Aubeną Grabowską, dobrze wam znaną pisarką, z którą dziś porozmawiam o jej najnowszej książce zatytułowanej Wyspy Pamięci, sprawa neurologa. To kolejna część jej kryminalnego cyklu, w której tym razem pamięć staje się jednym z kluczowych elementów śledztwa. Będzie też korespondencja naszej dziennikarki z Waszyngtonu oraz nowinki ze świata medycyny, z którymi po godzinie 17 wpadnie do nas Dariusz Stańczuk. Zatem zaczynamy, zapraszam. A muzycznie sięgam teraz po jedną z naszych nowości. Przed nami fragment soundtracku z produkcji zatytułowanej Moja wspaniała kariera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
4: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Conga del Fuego Nuevo Arturo Marqueza grała młoda orkiestra Simona Bolivara z Wenezueli, prowadził Gustavo Dudamel.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Czy dzieło sztuki może stać się kluczem do rozwiązania zagadki? I czy obraz, który przechowuje ślady przeszłości, może doprowadzić nas zarówno do prawdy, jak i na manowce? Takie pytania pojawiają się podczas lektury książki pod tytułem Tryptyk z pigmentu i krwi Ewy Karwan-Jastrzębskiej, która jest dzisiaj z nami. Autorka kryminałów i thrillerów, ale też powieści przygodowych i książek dla dzieci, tym razem znów sięga po mroczną historię. Jak połączyła świat sztuki ze zbrodnią, tajemnicą i ludzkimi słabościami? Skąd wziął się pomysł na tę historię i jak powstała książka? O tym opowie sama autorka.
2: Kocham sztukę, mieszkam na Żoliborzu, więc jeśli chodzi o przestrzeń, w której wydarza się coś złowrogiego i niepokojącego, to ta przestrzeń była przeze mnie oswojona. To po pierwsze. A po drugie, zawsze fascynowało mnie to, co może z człowiekiem zrobić sztuka. Czyli innymi słowy, czy sztuka, która jest dla nas takim źródłem poczucia piękna, nauki, rzeczy wspaniałych, czy może stać się czymś zupełnie innym, czyli zainspirować do czegoś, co w konsekwencji prowadzi do pozbawiania życia innych ludzi. Akurat Bosch jest dosyć mroczny, to znaczy bywa różny, ale w tryptyku Piekło graczy, mówię o fragmencie tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich, te sceny, które tam się rozgrywają, są przerażające. Ja ten obraz, podobnie jak główny bohater, oglądałam w dzieciństwie i być może, jeśli szukamy inspiracji, to znajdziemy ją dokładnie w moim doświadczeniu tego okresu życia.
0: Ciekawe to jest, co pani mówi. Ja mam trochę podobnie, niedokładnie, bo ja ten obraz też widziałam w młodym wieku, ale nie jeszcze będąc dzieckiem, tylko już nastolatką. Ale ja mam inne pytanie. Czy pani próbowała dać odpowiedź w tej książce na to, czy sztuka może być usprawiedliwieniem zła?
2: Trudno jest dać odpowiedź. To jest zbyt odpowiedzialna rzecz. Znaczy powiedzenie, jak jest, nie jest w tym wypadku możliwe. Natomiast na pewno starałam się zrozumieć, czy jest to coś, co pozwoli usprawiedliwić zbrodnię. Oczywiście wiadomo, że nie, ale w kontekście doświadczeń mojego bohatera, jego przeżyć, jego traum, gdzieś ta sztuka, to znaczy fakt, że widział ten obraz, może to jest istotne, w okresie dojrzewania, właściwie takim młodziutkim wieku, no niestety być nie tyle usprawiedliwieniem, co wytłumaczeniem, jak do tego doszło. Bo to jest dosyć, znaczy ja nie chcę go bronić oczywiście, ale to jest, bo nie ma mowy, żeby tak było, ale jest to dosyć wrażliwy bohater, taki bohater, którego może nie uda się polubić, ale na pewno może zainteresować czytelników, mogą poczuć jakąś więź, niekoniecznie w kontekście tego, co on robił w wieku już dorosłym, ale w kontekście tego, jak ułożyło się jego życie, jakim był samotny. No już nie chcę za dużo zdradzać, no ale jednak był i w domu dziecka i trudno było nawiązać kontakt z rówieśnikami i jakiś mrok w nim był, ale skąd on się wziął? No to są właśnie te pytania, które sobie zawsze stawiamy, gdy myślimy o bohaterze, który no, nie może być jednoznaczny.
0: No, mnie ta książka pochłonęła. Polecam bardzo nie tylko miłośnikom sztuki i Hieronima Boscha, ale wszystkim, którzy lubią kryminały. Tryptyk z pigmentu i krwi. Ta książka jest już w dobrych księgarniach, a cała moja rozmowa z panią Ewą Karwan-Jastrzębską będzie dostępna już niebawem w podcastach na naszej stronie internetowej w zakładce Od słowa do słowa. Zapraszam do posłuchania. A my wracamy do najpiękniejszej muzyki filmowej na antenie RMF Classic. Teraz fragment soundtracku z filmu Tańczący z wilkami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Który? Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie, a nawet trzy
3: powieści,
2: reportaż,
3: tom opowiadań,
2: no i traktat o gęsiach.
3: Czyli co w polskiej literaturze piszcze?
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Wróżka, prawdę ci powie?
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Zrealizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic, jest 15.43, a my teraz wracamy do muzyki. Tu Chalos i Coldplay w utworze Clocks, to za chwilę na naszej antenie, a teraz słynna włoska pieśń o Sole Mio zabrzmi, a zaśpiewają ją trzej tenorzy: Luciano Pavarotti, Placido Domingo i José Carreras.

0: Tu Chelos i Coldplay w utworze Clocks to za nami, a ja zapraszam na kolejne spotkanie z Lidią Krawczuk, naszą korespondentką z Waszyngtonu. Dziś o tym, jak wygląda aktualnie tak zwany amerykański sen.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Przez dziesięciolecia własny dom był w Stanach symbolem dorosłości i finansowej niezależności. Dziś dla wielu młodych Amerykanów pozostaje ważnym celem, ale droga do niego wygląda już zupełnie inaczej niż w przypadku ich rodziców. I coraz częściej wymaga nie tylko większych pieniędzy, ale też zupełnie nowego pomysłu na to, z kim i jak układać sobie dorosłe życie. O szczegółach Lidia Krawczuk.
2: Amerykański sen przez lata wyglądał mniej więcej tak. Dorastasz, wyprowadzasz się od rodziców, zakładasz własną rodzinę i kupujesz własny dom. Tyle, że domy są dziś tak drogie, że wielu młodych Amerykanów nie jest w stanie realizować tego scenariusza. The New Yorker opisuje rosnącą popularność kupowania domów wspólnie z rodzeństwem. I nie chodzi o dwudziestolatków, którzy wynajmują razem mieszkanie, żeby było taniej. Bracia i siostry biorą wspólny kredyt, kupują nieruchomość i zakładają, że będą razem mieszkać przez lata. Jeden z przykładów to siostry Hoff, które na Instagramie pokazały, jak dmu. Bracia i siostry biorą wspólny kredyt, kupują nieruchomość i zakładają, że będą razem mieszkać przez lata. Jeden z przykładów

0: Temat filmu Nietykalni kończy tę godzinę naszego programu. Już za chwilę 17 i już za chwilę kolejne, ostatnie dziś fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Jest 17. Mamy dla Was ostatnie dziś fakty w RMF Classic, które przedstawi Marlena Chudzio.
6: Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta. Inicjatorom akcji nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Szczegóły zna nasz reporter Michał Radkowski. To ile podpisów zebrano?
7: 111 tysięcy, a do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów. Zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie dwa miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy. Jednocześnie żalił się na innych.
8: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, jak na lekarstwo, otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się w aktywnie zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur.
7: Na dzisiejszą konferencję Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
6: W Krakowie pierwszy dzień po wyborach, przed nami druga tura głosowania na prezydenta. Pora na podziękowania. Obwarzankami kandydaci na prezydenta miasta częstowali przechodniów. Przy rondzie mogilskim najpierw pojawił się Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska.
9: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
10: Miło mi panią poznać, tak na żywo. Telewizja to coś innego, na żywo zupełnie coś innego. Bardzo się cieszę, bardzo bym chciała, żeby właśnie prezydentem Krakowa była chociaż raz kobieta, bo tak to zawsze mężczyźni.
6: Monika Piątkowska i Łukasz Gibała zmierzą się w drugiej turze głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, 11 października. Wieczorem w Warszawie premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński Wokulskiego, a Maria Dębska-Wąsowską.
11: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale od razu zaczęłam szukać przełamania.
6: Co złamie tę postać, dowiemy się w kinie, a film w repertuarach od środy. Na koniec bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich fanów kinowych brzmień. Już za niecały miesiąc, 27 października, świętujemy kolejny Dzień Muzyki Filmowej. Z tej okazji dzisiaj ruszyła druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover. Każdy z Was, słuchaczy RMF Classic, może wykonać cover wybranej muzyki filmowej. Nagranie należy opublikować w swoich mediach społecznościowych, oznaczyć profil RMF Classic, aby dodać odpowiednie hasztagi. Przewodnicząca jury to wybitna wokalistka Kaja. Na zwycięzców konkursu czekają vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych do wykorzystania na filmową podróż marzeń. Wszystkie szczegóły znajdziecie w naszych social mediach i na rmfclassic.pl.
5: Dokładnie, wszystko się zgadza. Marlena Chudzio była z nami w popołudniowych faktach w RMF Classic. Bardzo dziękuję.
6: Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia znów jutro w kolejnych. A ja sprawdzam, co jeszcze na mapie pogody. Popołudnie i wieczór w całym kraju niemal, nadal pogodny i ciepły, tylko na północy i północnym zachodzie chmur nieco więcej, ale nadal bez opadów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum do 24 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, a jutro znów dużo słońca i średnia temperatura od 19 do 24 stopni.
12: RMF Classic.
0: błyszczy gwiazdami.
2: This is Gustavo Santaolalla.
12: Hi, I'm Robbie Williams.
13: Alberto Iglesias.
14: Salute. Hello to all my Polish friends.
15: Oh, and I am Antonio Banderas.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: W rytmie tanga zagraliśmy w RMF Classic. No i mamy dla was jeszcze sporo ciekawych tematów w magazynie Popkultura. Jest 12 minut po 17, a my badamy temat, a w zasadzie bada Dariusz Stańczuk, który jest już z nami. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry państwu.
0: I dziś znów ciekawy kolejny temat się pojawi.
1: Myślę, że ciekawy, nawet bardzo.
0: No to słuchajmy.
2: Badamy temat, czyli medycyna w RMF Classic.
1: Kończący się wrzesień przynosi kolejne publikacje w sprawie modnych ostatnio leków na odchudzanie. No bo taki trend mamy ostatnio, że nie chcemy się męczyć dietami i treningami, tylko najlepiej to wziąć tabletkę, no i samo się nam wszystko odchudza. Co ciekawe, podobno te leki, nazw nie podamy, ale chodzi o substancje semaglutyd na przykład, powodują nie tylko odchudzanie. Te właśnie leki z grupy GLP-1 z początku oczywiście traktowane jako preparaty na cukrzycę typu drugiego i przyspieszające odchudzanie. To też leki, jak czytam, o tak zwanym wielonarządowym działaniu systemowym. Bo na przykład wyciszają stany zapalne komórek, niezależnie od tego, że redukują wagę, prawda? Te wykraczające poza redukcję masy ciała działania to na przykład zmniejszanie ryzyka zawału serca, wyobraź sobie, albo udaru mózgu. W czasopiśmie Nature pojawił się teksty o tym, że semaglutyd spowalnia procesy starzenia, wydłuża życie. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii udowodnili, że niezależnie od restrykcji kalorycznej, lek ten wycisza stany zapalne organizmu, stymuluje produkcję antyoksydantów i wspiera naprawę uszkodzonego DNA. Między innymi też. Dalej jeszcze. Leki te mają spowalniać postęp przewlekłej choroby nerek. Mają też wspierać leczenie metabolicznego stłuszczenia wątroby. Z kolei w piśmie The Lancet Psychiatry mamy tekst o tym, że semaglutyd pomaga w leczeniu osób z zaburzeniami dwubiegunowymi, że poprawia stan pacjentów z depresją na przykład. Dalej jeszcze. Nowsze leki wpływające na receptor GLP-1 redukują objawy bezdechu sennego. I tak dalej, i tak dalej. No, jak się to wszystko czyta, to wszystko brzmi jak lekarstwo na wszystko. Prawda? Czytamy o tym, że semaglutyd i inne leki z grupy analogów hormonu GLP-1 są bezpieczne, przebadane klinicznie. No, ale warto pamiętać, że jak każdy taki mocny medyczny preparat. No i ten lek musi być przyjmowany absolutnie pod kontrolą lekarza, ponieważ stosowanie go na własną rękę, a są takie modne też kuracje off-label, jak to się mówi, no to jest mocno ryzykowne. A takie leki, no to nie są cukiereczki, tak? I naprawdę z głową trzeba do tego podchodzić. Jeśli już taką metodę, na przykład na odchudzanie, stosujemy.
2: Badamy temat. Puls newsów medycznych sprawdza Dariusz Stańczuk.
0: A Darek do takich tematów wróci znów za tydzień w magazynie Popkultura. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem wracamy do muzyki. Aktualnie John Williams i temat z filmu E.T.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Po reklamie.

0: Fragment z szóstego koncertu Amol Antonio Vivaldiego grali filharmonicy berlińscy, prowadził Nigel Kennedy. A ja zapraszam na kolejne spotkanie z książką.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Co pamięta mózg i co się dzieje wtedy, gdy pamięć przestaje być pewnym świadkiem? O kryminalnych zagadkach, tajemnicach ludzkiego mózgu i granicy między medycyną a literaturą rozmawiamy dziś z Aubeną Grabowską, lekarką, neurolożką i pisarką. Jej najnowsza książka, zatytułowana Wyspy Pamięci, Sprawa Neurologa, to kolejna odsłona kryminalnego cyklu, w którym wiedza medyczna spotyka się z pewną mroczną zagadką. Pani Aubena dzisiaj razem z nami w łączeniu zdalnym. Dzień dobry, to zacznę od tego, jak po premierze książki, bo ta miała miejsce w zeszłym tygodniu raptem.
2: Za każdym razem emocje są duże, bo mimo, że to moja 31. książka, no to zawsze jest ten taki dreszczyk emocji, jak to będzie, co to będzie, zwłaszcza, że ciągle inne gatunki przedstawiam czytelnikom, a ta trzecia część jest taka domykająca, być może na pewien czas tylko, ale taki cykl właśnie przygód Franciszka Stawickiego i Mai Kwiatkowskiej.
0: No właśnie, bo to jest kolejna część takiej medycznej serii. Nóż w sercu, sprawa chirurga, dzieci we mgle, sprawa ginekologa, teraz Wyspy Pamięci, sprawa neurologa. Rozumiem, że taki był zamysł, żeby tym tropem różnych medycznych dziedzin prowadzić czytelników w tej serii, tak?
2: Tak, to był dokładnie taki zamysł, więc zaczęliśmy od chirurga, później był ginekolog, a teraz, ponieważ troszeczkę zwieńczam tę serię, przynajmniej na jakiś czas i oddaję się innym projektom, to moja specjalizacja, sprawa neurologa. I chociaż ja się nie zajmuję pamięcią jako taką, to pomyślałam, że to może czytelników bardzo interesować, jak to wygląda z punktu widzenia neurobiologii.
0: Jednym z tych medycznych wątków, który pojawia się w tej książce, jest choroba Alzheimera, na którą cierpi jeden z bohaterów. I zostało to znowu ciekawie wplecione w całą fabułę. Na czym pani najbardziej zależało? Żeby to po prostu była atrakcyjna historia, czy też trochę na edukowaniu nas, czytelników?
2: Mnie zawsze zależy na tych dwóch aspektach, żeby historia była atrakcyjna, ale żeby ten element edukacyjny był obecny, żeby on nie był przekłamany, żeby tutaj dla atrakcyjności historii nie stworzyć czegoś, co jest nieprawdziwe, co będzie dawało czytelnikowi jakiś fałszywy obraz tej choroby, czy opieki wokół tej choroby, czy rokowań, czy w ogóle tego, co ze sobą niesie ta choroba. Ja z racji wykonywanego zawodu mam ogromną taką misję edukacyjną, a z racji bycia pisarką już od wielu lat i zajmowaniem się historią na przykład w tle, absolutnie jestem przeciwna przekłamywaniu, romantyzowaniu, opisywaniu na przykład, jaka choroba Alzheimera jest romantyczna, bo tu człowiek traci pamięć i sobie wyobraża różne inne rzeczy. Staram się pokazać to prawdziwie, ale bardzo dbam o to, żeby to było też atrakcyjne dla czytelnika, który czyta kryminał i który chce, żeby te wydarzenia wszystkie były wplecione w sposób interesujący, zaskakujący w fabułę.
0: I tak też się stało w tej książce. Bardzo polecamy, żeby sięgnąć po cały cykl, a ta ostatnia część to Wyspy Pamięci, sprawa neurologa. No i my dla Państwa mamy kilka egzemplarzy tej książki, które zostawiła dla nas autorka, pani Aubena Grabowska. Więc jeśli Państwo macie ochotę przeczytać taką historię, to piszcie do nas w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Najciekawsze zgłoszenie oczywiście nagrodzimy książkami. A u nas teraz zupełnie inna historia i muzyka Hansa Zimmera z filmu Gladiator.

Back to Black i Amy Winehouse w RMF Classic. Jest 17.41. W magazynie Popkultura jeszcze zagramy dziś muzykę z filmu Odyseja. Wcześniej fragment 11. sonaty fortepianowej A-dur Mozarta zagra Christian Zacharias, a teraz aria na stronie G z trzeciej suity orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha. Gra Orkiestra Filharmoniczna z Los Angeles, a prowadzi Esa-Pekka Salonen.

To był fragment 11 sonaty fortepianowej A-dur Mozarta. Na fortepianie grał Christian Zacharias. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Jej mamy dla Was jeszcze mnóstwo, ale ja już się z Wami powoli żegnam. Zapraszam na kolejny magazyn Popkultura znów jutro po godzinie 15. Znów będę mieć sporo ciekawych tematów, również literackich. Natomiast dziś o 18 zapraszamy na pasaż ekonomiczny, a po nim swój muzyczny program Gamy i Dramy poprowadzi Dariusz Stańczuk. Ja mam dla Was jeszcze teraz muzykę, która bardzo nas zaintrygowała i która również Wam bardzo się podoba. To kompozycja Ludwika Goransona z filmu Odyseja. Kłaniam się pięknie, Katarzyna Chnat, dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturze.

0: Rozrywka i rozrywka.pl. Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
1: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
2: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę?
4: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: Symfonicy z Montrealu, Charles Dutoit z batutą i bolero Maurycego Ravela. 28 września, za niecały miesiąc już 27 października będziemy świętować nasz Dzień Muzyki Filmowej. Z tej właśnie okazji już dzisiaj rusza druga edycja okolicznościowego konkursu.
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: A wziąć udział po prostu warto. Mamy dla Was w tym roku aż 3 konkursowe nagrody. I to jakie? To vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych. To vouchery na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie Kaja we własnej osobie. Pamiętacie, jak rok temu zwyciężył w tym konkursie Max? Wykonał on wtedy cover I'm Just Ken z filmu Barbie. Tak Max mówił nam o tym, jak to się stało, że w ogóle wziął udział w tym naszym konkursie.
2: To było tak, że ja często brałem udziały w konkursie z moją żoną i też nasi przyjaciele brali w różnych konkursach udział i postanowiliśmy, że tym razem po prostu połączymy siły i generalnie sama tematyka też była bardzo ciekawa, no bo mamy filmy, mamy muzykę, więc czego chcieć więcej?
3: Jak się przygotowywałeś? Bo rozumiem, że od tego impulsu, gdzie zobaczyłeś ogłoszenie, że jest konkurs twój filmowy cover, zacząłeś już myśleć o czymś. Czy w ogóle I'm Just Ken było pierwszym takim wyborem? Jak się przygotowywałeś do wykonania tego utworu?
2: Pierwszą propozycją było Stayin' Alive. Tak, wszyscy znamy Gorączka Sobotniej Nocy. Co nie poszło, to że głos jest trochę, mam wrażenie, za niski i ten falset brzmiał troszkę jak myszka Miki.
3: Rozumiem.
2: Więc ta koncepcja się trochę zmieniła. Jeśli chodzi o przygotowanie, to w momencie, kiedy ta praca się zaczęła, wpłynęły już pierwsze zgłoszenia. No i ten poziom był naprawdę już wtedy bardzo wysoki. I wniosek był taki, że trzeba naprawdę się postarać. I tutaj, tak jak wspomniałem, po prostu połączyliśmy siły i to było jak w grze RPG, tutaj może trochę nawiązując do Stranger Things, że po prostu każdy z ekipy miał jakąś specjalną gdzieś tam zdolność i wiedząc, że ten poziom jest wysoki, po prostu postawiliśmy wszystko na jedną kartę, all in. To w ogóle było też bardzo ciężkie, żeby w minucie znaleźć taką piosenkę, taki fragment muzyki, który faktycznie w tej minucie będzie spójny i który w tej minucie się zamknie. Całe szczęście się udało. Jeszcze w ramach tych przygotowań kolega Maciek ogarnął muzykę. Patryk po prostu przyniósł 2 takie wielkie siaty z różnymi właśnie kostiumami, rekwizytami. Też moja żona specjalnie pojechała do swojego znajomego z pracy, który miał kowbojki. No i też był tata Maćka, który pięknie zagrał na saksofonie. I właściwie to była taka improwizacja, której nagranie trwało chyba tylko bodaj kilka minut, a było taką wisienką na torcie od strony muzycznej.
0: Tyle Max, ubiegłoroczny zwycięzca zabawy Twój filmowy cover. Wy też tak jak Max możecie zdobyć voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi. Proste, prawda? Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. Nie może czekać Ken z filmu Barbie. Śpiewa tę pamiętną scenę Ryan Gosling.

0: reklama.
1: A Gazarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. A Gazarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Tu RMF Classic i Grzegorz Turner ze swoją pamiętną piosenką Naprawdę nie dzieje się nic. No, ja bym powiedział, że na przykład o 20.30 w RMF Classic dzieje się i to bardzo, ponieważ słuchamy w znakomitym wykonaniu fragmentów klasycznej XIX-wiecznej powieści.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie wszystka krew uciekła z głowy do serca, a z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzieś het po schodach aż do bramy, gdyby nie odpowiedziano z wnętrza. Proszę! Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwóch zaś innych łóżkach pościel wygląda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę, tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważnie, spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytoń, a w drugiej cukier. Czego to? Zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. Pan Rzecki, plenipotent gospodarza, odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie, rzekł: gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował plenipotentem tego pana. Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wirskim osłupieliśmy. Młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę. Niech panowie siadają, rzekł manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie, czy na podłodze. Panowie dobrodzieje winni nam są za 4 miesiące, odezwał się po chwili milczenia rządca. O, znowu swoje, wykrzyknął młody człowiek, wsadzając ręce w kieszenie. Ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu, ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim. To przecież tak łatwo pamiętać. Maleski płaci za miesiące parzyste, luty, kwiecień, czerwiec, a Patkiewicz za nieparzyste, marzec, maj, lipiec. Ależ nikt z panów nigdy nie płaci, zawołał zniecierpliwiony rządca. A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwej porze? Wrzasnął młody człowiek, wytrząsając

0: Mając rękoma. 100 razy słyszałeś pan, że do Maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. A do pana dobrodzieja? A do mnie, łaskawy panie, żadne. Wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. Bo ja z zasady nie płacę za komorne. Komu mam płacić? Za co? Dobrzy sobie. W głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów. Młody człowiek zaś mówił dalej. Możecie nas wypędzić, owszem. Wtedy dopiero przekonacie się, coście stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor, a pani Krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów, rachować każdego gościa, który przychodzi do nich z wizytą i każde ziarno kaszy, które sypią do garnka. Owszem, wypędźcie nas i diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
9: Kręcicie szybko.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 28 września 1596 roku narodziła się Biblioteka Senatus Gdanensis, czyli Biblioteka Gdańskiej Rady Miasta. Można powiedzieć z pewną przekorą, że narodziła się jak Afrodyta z morskiej piany, tyle że w Zatoce Gdańskiej. Wszystko to łączy się z postacią Markiza Ori Giovanni Bernardino Bonifacio. To jeden z bogatych arystokratów włoskiej Apulii, czyli regionu nad Adriatykiem ze stolicą w Bari. Bonifacio był m.in. posiadaczem zamku, który do dzisiaj malowniczo króluje nad miejscowością Oria. Sam był oświeconym myślicielem, kochał książki, których pokaźny zbiór i odziedziczył, i przez całe życie uzupełniał. Jednak na fali sporów religijnych postanowił się zapakować na okręt i ruszyć w drogę, na zawsze. Zamku wziąć ze sobą nie mógł, ale księgozbiór owszem. Pierwszym pomysłem była Wenecja, ale wkrótce stamtąd ruszył dalej. Miał dopiero 40 lat, więc gotów był na nowe wrażenia i zupełnie nowe życie. Przez kolejne 3 dekady krążył po Europie, od zachodu i Wysp Brytyjskich po naszą Rzeczpospolitą. W Polsce i na Litwie bywał kilkakrotnie. I tak się złożyło, że kiedy ponownie zawitał do gdańskiego portu, doszło do nieszczęścia. Przybyły z Londynu żaglowiec wiozący jego i jego majątek uległ wypadkowi. Takie zdarzenie na pełnym morzu oznaczałoby śmierć i przepadek wszystkiego. Tutaj uratowany został i Bonifacio, i nawet jego zapakowany w skrzynię księgozbiór. Tyle, że Bonifacio utracił wzrok na zawsze. Życie nomada stało się niemożliwe, a czytanie książek niestety również. Władze Gdańska doceniły szansę, jaka się przed nimi pojawiła. Doszło do ugody właśnie 28 września 1596 roku. Bonifacio otrzymał mieszkanie w domu profesorów gdańskich w byłym klasztorze franciszkanów i dożywotnią pensję, a miasto za to zyskało od niego ponad 1100 bezcennych woluminów. W ten sposób morska katastrofa stała się prapoczątkiem dzisiejszej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, a Bonifacio również do dzisiaj spoczywa w pobliskim kościele Świętej Trójcy. Morska piana stworzyła szansę, której Gdańsk absolutnie nie zmarnował.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pełne ptactwa, ciekawskie lisy zaczajone w trawie, szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, która zwalnia tempo twojego dnia.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Przyglądamy się dzisiaj temu, co w polskiej literaturze piszczy, bo piszczą bardzo różne rzeczy. Jedną z tych piszczących jest najnowsza powieść Ingi Iwasiów.
2: Królki chyba nie piszczą, natomiast ponad wszelką wątpliwość są obecne właśnie w tej powieści. Tobiasz i Wielki Liść Ingi Iwasiów. To jest autorka z bardzo dużym dorobkiem, ale mam wrażenie, ta książka mnie zaskoczyła, bo z jednej strony są tam bardzo widoczne i wyraźne wątki autobiograficzne, to znaczy...
1: To cię chyba nie zaskoczyło.
2: To mnie nie zaskoczyło. Po pierwsze, Inga Iwasiów rzeczywiście jest króliczą mamą, chyba tak to można powiedzieć. Po drugie, jest osobą rozczarowaną światem akademickim i akademicką pracą.
1: To też się nie zaskoczyło.
2: To mnie też nie zaskoczyło. Natomiast zaskoczyło mnie to, z jak wielkim poczuciem humoru Inga Iwasiów się rozprawia z polską współczesnością, w tym z akademią. Myślę, że to jest coś, co...
1: To muszę przeczytać.
2: Tak, musisz przeczytać i tu chyba nie jedna osoba zempatyzuje i będzie zacierała ręce czytając książkę, ale poza tym, że jest to książka bardzo zabawna i pełna humoru, no to też jest książka na swój sposób ciepła i pełna nadziei. A to właśnie za sprawą tego malutkiego, uroczego stworzonka.
1: To brzmi intrygująco i zaskakująco. Mniej więcej tak jak brzmią, znaczy zupełnie inaczej brzmią, ale też intrygująco i zaskakująco opowiadania, które znalazły się w tomie pod tytułem Dobranoc Europo Justyny Hankus. To jest nie taka zupełnie cieplutka nowość sprzed paru miesięcy jednakowoż, czyli no, wciąż nowa. Justynę Hankus znaliśmy dotąd głównie z jej dwóch powieści z pod tytułem Folk Noir, czyli taka fantastyka sięgająca do ludowości, ale tutaj mamy coś zupełnie innego. To jest coś, co ja bardzo lubię w literaturze, czyli zbiór opowiadań, konkretnie z ich 14, które są od siebie niezależne, ale jest tam jakiś koncept, taki koncept album, że tak użyję niewłaściwej nomenklatury tutaj. Każdy z tych opowiadań odnosi się do jakiejś części Europy, stąd ta Europa w tytule, w jakimś dzieje się państwie innym. Pierwsze na przykład w Hiszpanii, mamy dwie dziewczyny, które wchodzą, znaczy jedna z nich wchodzi na ścieżkę i spotyka dziwnego kozła, potem ten kozioł staje się bohaterem pewnego dość mrocznego i autentycznego ceremoniału. Czy mamy na przykład, to jest chyba w ogóle moje ulubione opowiadanie, na pewno Szymon też będziesz zachwycony, o czeskim diabłu, który ma załatwić pewien interes w pewnym pensjonacie i owce mu w tym bardzo przeszkadza. Tak, czeskie diabły zawsze się dają lubić. I mamy rzeczywiście bardzo różne opowiadania, które łączy po pierwsze ta paneuropejskość, a po drugie zawsze element zagadkowości. Tam zawsze jest takie coś, że myślimy, ale zaraz, co tu się dzieje? Dlaczego tak? Jak to wszystko do siebie pasuje? To jest nieduża książeczka, tam jakieś 140 stron, coś takiego, jeszcze ilustrowana przez autorkę, ale rzeczywiście dająca do myślenia i intrygująca.
2: 14 opowiadań i jedna powieść. To są nasze pierwsze polskie propozycje, a zaraz przeniesiemy się do kącika komiksowego.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: Robimy dzisiaj mały przeglądzik tego, co w polskiej literaturze piszczy. Czas na kolejną powieść.
2: Tak, a nawet te powieści dwie, no zależy jak liczyć, bo w książce pod tytułem Flesze, Barbara Woźniak, która, to jest jej druga książka, trzecia już jest napisana, czwarta w drodze, więc rzeczywiście autorka, która jest pracowita. No i tu mamy do czynienia z książką, która składa się z jakiejś tam głównej narracji, która jest bardzo angażującym emocjonalnie lesbijskim romansem, ale z drugiej strony jedna z głównych bohaterek jest autorką, która pracuje nad książką i ta książka w tej książce również się pojawia, ale również się pojawiają wywiady z tą autorką, więc tu struktura tej książki jest to i złożona, i to wszystko jest okraszone bardzo dużą ilością takich metaliterackich rozkminek. I autorka wielokrotnie zastanawia się, co znaczą dla niej słowa, jaką mają siłę, na ile potrzebna jest w życiu jej taka czy nie inna narracja. Ja zresztą sobie bardzo dużo z tego wynotowywałem, bo to się w naszej radiowej robocie czasami przydaje, takie bardzo okrągłe, fajne staciki o tym, że literatura
1: naprawdę
2: jest...
1: Naprawdę wynotowywałeś?
2: Tak. Tak sobie zrobiłem taki własny indeksik na ostatniej stronie, mój drogi.
1: Dobrze, chciałem to zobaczyć. Polska literatura od dawna już reportażem stoi. Reportaż ukazuje się dużo, nie zawsze jest wybitny, czasami jest, czasami nie jest, ale ja ostatnio przeczytałem bardzo dobry reportaż. Reportaż o esej właściwie, można by tak powiedzieć, bo to seria Sulina, wydawnictwa Czarnego, gdzie się właśnie takie reportażowo-eseistyczne rzeczy ukazują. Autor nazywa się Michał Potocki, książka nazywa się Malta, Święci Diabły i to jest to, czego byśmy się po książce z serii Sulina spodziewali, czyli po prostu rzetel ciekawy, napisany z Biglem portret Malty, czyli
2: jest to świetnie
1: państwa.
2: Napisane, to prawda, ale też jest to super pomysł, bo ja się złapałem na tym, że o takiej Malcie nie wiedziałem absolutnie nic.
1: Bardzo nic, prawda? Znaczy coś tam z historii, że jacyś szpitalnicy, prawda? I tak, niewiele więcej. No i że w Unii Europejskiej jest, że są jakieś przewałki finansowe.
2: Ja się miałem kiedyś przyjemność spotkać maltańskiego poetę, ale poza tym...
1: Ja też kiedyś spotkałem maltańską pisarkę i rzeczywiście słyszałem język maltański, o którym autor całkiem sporo i również z werwą opowiada jako o bardzo ciekawym języku. Jedyny język semicki zapisany alfabetem łacińskim, bardzo też ciekawy. Ale to jest książka, która daje nam trochę taki komplet, czyli my zarówno poznamy historię, i to najdawniejszą, bo jak się okazuje, najstarsze pozostałości cywilizacyjne na świecie znajdują się na Malcie.
2: Czy tam jest jakiś dziwny mariaż biznesu i polityki?
1: Tak, no dziwne jak dziwne. Tam, jak zawsze, tam gdzie biznes i polityka się spotkają, tam giną dziennikarze. I o tym też tam jest. Czyli mamy rzeczywiście taki przegląd dziejów współczesności, problemów. Naprawdę Malta w pigułce. Nie byłem na Malcie, a po tej książce mam takie poczucie, że troszkę
2: już
1: bym był.
2: Jechać.
1: No właśnie, w sumie to chętnie bym się wybrał, prawdę powiedziawszy, teraz jeszcze chętniej. Bardzo dobra rzecz ta Malta.
2: No i to był nasz krótki przegląd polskiej literatury świeżutkiej.
1: Najświeższej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Tu ścieżki dźwiękowe mają supermoce.